Z największą przyjemnością pozdrawiam słuchaczy Lemkowskiego Radia. Zawsze darzyłem mi darze wielką sympatią naród lemkowski. Cieszę się z obecności wykonawców Lemków na naszym festiwalu. Wszystkich zachęcam do słuchania radia Lem FM. Wszystkich zachęcam do wykonywania muzyki, która jest muzyką po prostu, jest modlitwą, jest artyzmem, jest pięknym, jest uniwersalnością. Szczetolków językowi, jakoho mnie nauczyli baćki. Szczyro winszuję i pozdrawiam Lemków. Życzę im wszystkiego najlepszego. Przyjeżdżajcie do nas na festiwal. Mikołaj Buszko, pomysłodawca, inicjator i dyrektor Festiwalu Muzyki Cerkiewnej Hajnówka. Festiwal Śpiewającej Duszy.

Serpen, bratu Jarosławowi. Pomedze ścisk oraninę smuszka, świżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żołte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od spekę i zliwe, guzeriami do gory, kołosiom dolejno.

pracy miłość, niedojrzałe grona, wzięte na stół Allaha, tu perełki wschodu, z morza uciech, szczęścia, porwala za młodu, truna, konche wieczności, do mrocznego łona, skryła jej niepamięci i czasu zasłona. Nad nimi turban zimny błyszczy wśród ogrodu, jak buńczuk wojska cieniów i ledwo u spodu zostały dłonią giaure wyryte imiona.

wy, róże edeńskie, u czystości stoku, odkwitnęły dni wasze pod wstydu liściami. Na wieki zatajone niewiernemu oku, teraz grób wasz spojrzenie cudzoziemca plami. Pozwalam mu, darujesz o wielki proroku. On jeden z cudzoziemców oglądał ze łzami.

Jak służył, żeż ja u pana, gdy na pierwsze lecika lieta. Zasłużył, żeż ja u pana, kuraczku zachęcił.

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pronacjonalny i etniczny mężczyzny i proregionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn, głównie do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Przynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językiem w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogi słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy obzeracz przyrody, naszą audycję, w kotri proszę was na mały wandriuk. No i dneska mamy 89. odcinek już, no, to kus dołchoj audycji, dołchocho programu, już tak welo to tych odtynkiu nachrałem dla was. No i to tchneszni odtynok jest w ramkach takiej serii, w kotri wandrujemy po nacjonalnych parkach w Polsce. No i teper może przyzryjmy się w małopolskomu województwie, w kotrym nachody trzcia najbliższe czysło nacjonalnych parków w Polsce. No już mochliste posłuchaty pro ojcowski nacjonalny park, a chneska i chamy w Gorce. Tak, zatim budeme eksplorowaty dokładni i odkrywaty Gorczański Nacjonalny Park. Jest to park, jaki nachody się, no właśnie, w Gorciach, a dokładni obnymat centralną czast toho chrbetu, to toj hirskoj grupy, a dokładni jeszcze dokładniejsze to masywy Turbacza i Gorcia. Nacjonalny park był zaklekany w 1981 roku z riszenia Rady Ministriów z dnia 8 sierpnia 1980 roku. Dyrekcja Gorczańskiego Nacjonalnego Parku nachody się w sele Poręba Wielka. No a takim inicjatorom, organizatorom i pierwszym dyrektorom Nacjonalnego Parku był taki człowiek jak Jerzy Honowski. Oczywidno, jak każdy nacjonalny park, tak i tot gorczański ma swój symbol. A to tym symbolom w totem przypadku jest salamandra plamista. No i dneska sobie powimy sobie kus pro geologiczną budowę to tych hir, tyż doznamy się pro tak wyjątkowe ekosystemy, z jakima możemy stretyty się w czas wandriłok po Gorciach. No i tyż kus wam powiem pro floru, faunu Gorczańskiego Nacjonalnego Parku. Zatim budte znamy przez najbliższe parę dziesiąt minut, bo będzie ciekawo. A po klasztorze przed wami muzyka.

Raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni, Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i cił po czerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i naszy młody barsia tam polaczat.

Iwernulesm, po korotki muzyczni pererwi dorochy słuchaczy, chneska w obzeraczu przyrody wandrujemy po Gorczańskim Nacjonalnym Parku. Jak sama nazwa wysiduje, to tot park nachodycia w Gorciach. Pasmo Gorcił jest bardzo ciekawo zbudowane, bo z takich skał, które nazywają się razem Flysz, karpacki Flysz, też tak możemy powisty. I tot Flysz to jest taka netypowa, kus skomplikowana geologiczna formacja, która buduje dost wielką część wszystkich Beskidiu. No i tot Flysz dzielet się na różne takie jednostki, na przykład płaszczowiny. I mamy dwie takie hołowne płaszczowiny, Magórsku i Szlesku. No i pasmo Gorcił zbudowane jest z takich skał, które są częścią płaszczowiny Magórskiej. I to ta płaszczowina to w zahali jest taki miszmasz piskowykił, konglomeratił i łupkił. To te skały są te osadamy, akumulowały się w głębokich moriach, jakie istnieją.

wierszyny takich skalnych kopułkus, czasem konusiu. No iż to interesujące, znaleźć, że turbacz nie nachodzi się na obszyri Gorczańskiego Nacjonalnego Parku, właśnie, bo najwyższym werchom w to tym nacjonalnym parku jest Jaworyna Kamenicka o wysokości 1288 metrów, a sam turbacz, najwyższa toczka Gorcił, neje właśnie, neje czastom Nacjonalnego Parku. No i to ty gorcy tonelem geologia, ale i tyż taka żywa przyroda, bo precin, no dawniejsze gorcy to były takim liśną, były liśną obszyrą, rosła tam taka karpacka puszcza i właśnie prototy interesujące temy powiem wam pilsze po korotki muzycznej pererwi.

słuchacie obzeracza przyrody. Chneska, chodzimy sobie po Gorciach, a dokładnie po Gorczańskim Nacjonalnym Parku. Park, jaki jest wyjątkowy, krasny i dyki, ale i też był zmieniony człowiekom. Dawniejszy obszar Gorcił to była porostne na Karpacką Puszczą. To te drzewa okrywali prawie, że ciłe ubocza. No i też to te lisy to były liczne. W zależności od klimatu, od też obstawy w terenie i też od toho, czy ubocza były zwernene na piłnicz, czy na południe. No, ale to wszystko zaczęło się dawniejszy już przed tysiącami i setkami roku miniaty odkal na floru Gorcił w dost wielki sposób zaczął diaty czołowik. Miścia, na których lis był wyrizany, wyciaty, albo zniszczony wichrami, albo inczyma naturalnymi katastrofami, to te tereny były zaniaty na rolną gospodarkę. Z początku to były owce wypasane albo korowy, a pak to jeszcze było koszenia łuk. Zatem no, na różne sposoby były to te porożne obszary hir hosnowane. No i w ten sposób wozniknęły tak hirskie polany, które no, chneska odznaczają się wielkim bohactwem i różnorodnością roślinnych układów. Tyż w Gorciach pojawiły się tak korzystne obstawy do rozwytku roślin, które potrzebują do rozwytku wielkiej kiłkosty świtła. Są to takie rośliny, które raczej no, stryczamy już wysoko w chorach, w Alpach, na takich alpejskich i subalpejskich plantrach. No i to te rośliny prywandrowały w Gorce z sąsiednich hirskich hrbetiów. No i właśnie na tych polanach w Gorciach naszli korzystne obstawy do rozwytku. Tyż, no właśnie, są te tak interesujące polany w Gorciach, ale po to tych polanach, po to tych lisach chodzą sobie tyż i zwierzęta. W Gorciach możemy stryczyć się z wieloma gatunkami zwierząt, które w innych czasach Beskidiu już nie mają tak wielo siedlisk. No, na premier to idę mi pro dyku swyniu, pro jelenia, sarnu, wydru, borsuka albo łasyciu. To te zwierzęta bardzo dobrze czują się w Gorciach i najtak będę jak najdłuższe. Tyż to, że tam seredowisko jest zrzeźne ciuwane, bo są lisy, są polany, są takie głębokie doliny i tak dalsze, to wszystko ma pozytywne wlejania na różnorodność gatunkową fauny Gorczańskiego Nacjonalnego Parku. No i to poklasz to wszystko, a po krótkiej przerwie to mam dla was taką zajawku jednej turystycznej trasy, którą możecie sobie pochodzić właśnie w Gorczańskim Nacjonalnym Parku. Zatem budźcie jeszcze ze mną i czujemy się o paroch minut.

0: Drochy słuchaczy, wernule sme po krótkiej pererwi, trwat program obzerać przyrody i proszę was kraśnina mału wędriłku pres Gorczański Nacjonalny Park, a dokładniej beru was na mału wędriłku po dolini potoczka o nazwie Jaszcze. Właśnie prez Dolinu Toho Potoka jest wytyczona, jest zorganizowana turystyczna trasa, z której możecie skorzystać, koli choczete, jest bardzo krasna, nie tak dołucha i nie trzeba być zaawansowanym wandrownikom, żeby sobie tam poradyty. To ta trasa nachodzi się w okoliciach wielkiego seła o nazwie Ochotnycia Hirna, Ochotnica Górna po polsku. I tyż początek steżki Dolina Potoczku jeszcze nachodzi się w Ochotnici Hirnoj w takiej czasty, która nazywa się Kosarzyska. Trasa ma 8 km dołhosty. Na tej trasie są tak wyznaczone przystanki, to tych przystanków jest 13. Żeby przejść trasę, podripujemy od 4 do 6 chodyn. Taka riżnycia do chory, to trzeba tam wyjść prawie 400 metrów. Nie jest to bardzo ekstremalnie wielo, ale Tiszne wskazuje to, że to jest bardzo taka płaska trasa. Bardzo interesuje, czy znajdziemy tam miścia, bo na przykład w czas wandriłki to projdziemy mimo takiego małego ozerka, to będzie przystanek numer 3 na Polanie Łonna. W maju możemy tam obzerać traszkę, kijankę, kumaka, kijankę żaby oczywiście. Zatem jest hołosno w wiari. W tamtym rejonie. Tyż budemy tam wandruaty w czas właśnie wzdłuż tej doliny przez czas Karpackiej Puszczy, która jest obniata stysłą ochoroną. Tyż dozrymy się tam par starych, wielkich smerkił. Tyż to jest bardzo interesujący punkt. Nachodzi się na trasie taki pamiętnik, której upamiętniat, który jest na cześć katastrofy amerykańskiego bombowca Liberator z 18 grudnia 1944 roku. Koli była 50. rocznica tej podii, w tym miejscu w Serdyni Lisa był odkryty pamiętnik, który jest stworzony z makiety kabiny toho samolotu z fragmentami blachy, jaka pochodziła z ostanki u Liberatora, ta i metalowa konstrukcja, która przypomina kryło samolotu. Tyż dalsze, jak budemy i ty, tą doliną, to dojdziemy do widokowej wieży na Polanie Magórki, z której budemy mogli zachopluwać się jedną z najkraśniejszych panoram w Gorciach. Zatem jeszcze raz przypominam, Dolina Potoczku Jaszcze, trasa ma 8 km, zaczynać i kończyć się w Ochotnici Hirnoj w czasty Kosarzyska. Zatem nic inczoho jaklem po prostu prowirty kalendary i zaplanowaty małą ekskursję w toti kraśni czasty Gorciu. I to wszystko, co dla was przyrychtowałem w ramkach obzeracza przyrody Progorczański Nacjonalny Park. Zaohaczam was słuchać dalszych odtynkił naszej przyrodniczej audycji. Dziękuję wam serdecznie dneska za słuchanie, za prysutnist. Trzymajcie się, ostante zdrowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo bardzo mnie boleć. Im piszą. I jeszcze bardziej boleć.

Perwozłannej. Andrzejku, synoczku, myzerotko, i jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadzieję rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę, kraj, witczy, pidesz, synoczku, prawda, że pidesz? A może i krest ponesty, bude trzeba. Ponesesz, synoczku, ponesesz, pone, po, pone.

Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

Kie, wesoły anioł, w leluchowie miła, zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwy

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata. Tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen sercia. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariantuk z mojej muki budu piuk.

Son. Poema. Snył się mi Dido tej nocy. Iszł głuboczy jarowaty. Bdy lata liniły tuchy bylcy, postukujuczy, ciągle horiw honom wiz, a za nim pluch zawlakany. Dido oczami niebo mirjał, bez huńku obzyrjał jajce w kieszeni, na chlip świżo wpeczeni pozerał. Świt wesną natchnieni rozpiwał się, zazelenił, pri gorszami gutał teple promienia życia nasienia. A smużka pidubiczu zdawało się sama klicze. Podżele gaz do gumi, tak jem cię dawno nie widziła, ждала jem. Tu żyła zemle, zemlice, zitchnął Dido. Ja znam, że mnie kliczesz, rydna, najkrasza, najdorosza, ponad druga. Puch do smuchy zapiatej lysił, wziął jajce do żmyni. Z imenom gospoda jał karkę czuchaty bydlatam, żtob się nie robili bolaka od jarma, żtob się sejkę nie duszyli darmo. Ruszył. Jajce prikrył skrbom, a na nią chlibuś arkisiany złożył. Hej, steju, hej, różył, hej. Rosny mi chlibę jak lis mi pachny chlibę. Nie pidu drugi raz za morę. Tebe, smużko moja, budu orał, tebe posijał, z tobą budu płakał, z tobą śmijał. Nie pidu za morę drugi raz. Hej, steju, hej, różył, wraz, składom, hej. Przebacz mi, zemlice, sztum jak poturnak niewirny, świtamy piszą, tebe liszą, rytna. Ja dumał, żem bidny i goły jak Lazar, siedmia zamanił tlarami. Коли мій вітер в очі загнав тугу і слезу нагнав солену гірку, як моря вода, я знав уж, жем тя продав. Марно, не найду другой такой, де би мій потік черкав, ліс шумів, камінь чеберкав рідном бесідом. Де очі не зверну, де не піду, там тінь твоїх верхів іде моїм слідом, небом захмареним тягне спомини до кар'ят, проклинат. Гей, сейки, гей, мої, складом, гей. Не затом до тя верну земле, жем скрв'ю виплював груди, не зато, лем зато жем тя любив. Do bólu lubił. Przebacz, mamyczko, nerozumnej dzieciny, prowinu, przebacz. I natchnij moje pokolenia, żtob tak kochało twoje werchy, żtob tak jak ja kochało kupu kamienia. Hej, steju, hej, różu, hej. I pognał Dido sejk składom, z duszą na czepiach. Tuman oczy rozmarenych moich, szlid za Didą stelił, smużką lichał, aż wkrył murokom, z toho nikolej swytania nie dwychat. Zamer w dne śniosty, zamienił w kupu kamienia, Didowe pokolenia.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priyashiu, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchati zawdiaka kamaradskomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

Dobry wieczór. Zapraszam bardzo serdecznie na słuchowisko i na następną część noweli Petra Polańskiego Lisny Kobold. Mi jednak na wspomyny się nie zbierało. Jak dakoli małem ujawlinia o damach, to ciłkom inakże. Choć ona była meluzyną i smotryła uważni, ale niezależni od woli, prychadowało się właściwe dżereło damskich wzhladiu, to maska wkrywająca bezkoneczny żenskie grymasy, damski utysk, to zapowiedź zdrady w lubowy. Damski zmuczony zir, to zapowiedź finansowej prośby. A pociłunok znaczy, że za chwilę dostanę się windru homu. Na drugi dzień rano siłyśmy do kawy, na świt iszczy jem się nie pryzerał. Szto mi tam werte ptaki, temnej i smutnej do skrajnosty. Szto, lubisz jeszcze Elwiru? Zwidał jem antypa. Zawirujuczy, to może pry ranni zori, daleki je od wszystkich lubownych wyznań, lem w mracznych weczerni chodynach w selskim odosobnieniu wydyt mityczny krasawyci. Ale neż dał jem odpowiedy. Mi zir perez otworeny dweri wpał do drugiego pomieszczenia. Probacz, druże takieś widania, besiduju, ale odkal w tebe tak czudowy żeny. Z drugiej izby zbliżowała się cyganka z listą w rukach. Ona iszła stupajuczy prawie jak tenecznycia w sarabandi albo tarantelli. Antypizrył na wchodiaczu i kus się zaczudował. Cyganka szachrajsko śmijuczy się wywywała wróci kopertą jak rozkoszna sylfida, kotra syple otumaniujucze zila na swoją żertwu. W tej chwili poczuliśmy mużskie kroki. W kińcy! Besidował altowy hołos i do sali z szumą woszą po strzelecku obleczonej wysokiego rostu o hnuczych się ruchach mężczyzna. Obleczony był w biły kapeluch z szeroką krysą, w nankinową jasną kurtku, kratasty szkocki pantalony, wchodiacze od kolin wtisno prytysajuczy z koriany kamaszy. Winy iszą mało one hołzajuczy się, jakby się zemla pidnym pochynała. Nie inakże, jak zwykło się na parkietach, nadbało pitnosy u nohu, stawlajuczy jej pak jako zruczni i riszuczo. Ruky joho od ramen tworyl piłokruch, znaczy cwobitni wykonywał ruchy. Lem spid rukawa dokuczał uperty i manszet i joho trzeba było jednostaj chowaty pit rampas od rukawa. Na rameny perewiszena była strilecka torba z borsuczoj skory, a wróci trymał win lufu ruczny ci. W kińcy znate wy już, trepotał win. Ach, ja zachopleny. Podumajte, jaka sołodki, sty jaka rozkisz. Takoj delicyj jeszcze nie było na połoninach. Toż to sy czaruju czocho, znam to, iż jak jem w smarkatych rokach w honwedach był. A propos hist, ja prawdywi zachopleny i pełni. Win zakubleno podał mi swoją delikatną ruku, chowajuczy manszet, sam już wychynał się w serpentynu, przy czym jego czupryna chwijała się jak łodoczka, kotra przybywajuczy do berecha ukołyszuje się do spoczynku.
Antyp zapoznał nas. Znaczy Charyton Chorewicz, koleżni oficer pry honwedach, perebywajuczy woświty, wojujuczy w pamiętnym srok osmym roci, a teper używajuczy świta bożocho. Likar, brawo! By si duwał win, si dajuczy elastyczni na fotel. Ja zachopleny i wy wyberate się znamy? Oczywydno, w kińcy toho słowa winne lyszał. Jest poriadne diło, taka poczta tysiaczy wartat, a jeszcze do toho taka pocztylionka, taka cyganoczka, takie czudo natury, prawi chra a podrydaszy, w połczyniu z krasą, prawie jak czar z bajok Szacherezady. W kincylem do besidowania lubownych slił. I win, uśmiechający się, przystupił do cyganki i przybrał poważną pozu. Aż to, zwidował win, zazdale pojechate w wiczni wo świti. W kińcy za taką wist, jaką jest prynesła, jeszcze jednoho srebrnoho się dast. Win wytiach pularys. I oczywiedno jeszcze jeden, ale za to to już pociuj, jeszcze jajem w honę w dach był. To udało się poczuty maleńki pleskit. Bywszy honwet, kotry nachylił się do cyganoczki, z zamiarą pociłowania jej odskoczył nachli, a cyganka seret swoho szelmowskoho uśmichu opustyła salu. Wse iszczy radujuczy się wydokom odprawlenoho Don Juana. Tot ostatni nyjak siane pryznawał do odprawy, jak udistał, do toho pleskotu, który je efektom nespodiwanoho kontaktu ruky z lycią. Prychłaskał win oboma rukami po bokach głowy, na czoło przyczesane włosy i zasił na fotel. Sztosy pikantnoho, prodążuwał win. Taka cyganoczka, iszczy jak jem stojał w honwedach, znało się na jedną prawdywa rozkisz. Przyroda jest jaszką do pojaśnienia neshubleną, a przy tym żart i bliwą, i zup czasu taką krasu ne zniszczyt. Wublajuczy się, dumałbyś, że przyroda to prawdywa maczocha. Besiduju maczocha. A propos, jeszcze jakiem był w honwedach, idu, smotriu, krasa wycia, dywone żena, zneволujucza cyganka. Ależ toż, zehraja cygani ubronyt jej, wraży syny, distaju kinżał szast szast z szablą, to kinżałom jednomu cyganowy czaszku jem rozrubał, druhomu hołow odciął, trzeciomu lice rozpłatał. W kińcy pocił i chory trupił do mojej dulcynei. Ale zas ważna mina, to ty czasy minule, ale sztone myniat. Dumajuczy prawylno zdaje się, że to ta głęboka toń, w kotrej planety i trabanty nezmireni głęboka. Ach, i zabyłby od smotte. Win wkazał, na swoich odała. Wzryli sme teper, to spit kamaszy wyzerali chodaczkę nowo zrobleny na hirskiej kryi. Aż to modni, nieprawda? Ja zachopleny. Narokom zamówił jem se taky skarpacia, jak zwuczni zowe italianec, taky sandałkę
не інакше, а Скарпаччя. Ніхто не увірив би, як легко в них ходити. А пропо розливу наших вод, чоловік був в розпуті. На полювання не піде, єдна надія іще в журналах. Псика нового мам, властиві завдяки газетам, анонсам здобув їм го. Чачко не псик, як природа го обдарувала, то то дає до думання, аж то ж за душечка з нього бесідую правдива солодкість життя. Але чим є в кінці солодкість життя? Розбиваємо ще як фалі о скали. Життя наше то каприз природи. Ой, засідуєм ще в вас, але чоловік вогон випішав за такими любителями життя як ви, панове. Час на бекаси. Аж то... Už pił dewiatoj. Na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Uściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Serpen. Bratu Jarosławowi. Pomedze ścisku oraninę smuszka, świżego smutku czorna stuszka. Popry tobi zerna żołte, popry tobi zerna złate, popry tobi trzeba połne. Zawerchniogo jest w ścisku, od speka i zliwe. Guzerjami do góry, kołosiom dolejno.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

od prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

jakbym przyszedł do Sanoka, 10 dni zaklekano na večeriu, pisząc z parochom, do mnie daleko było i nie chodzeniem się było wernuty, bo trzeba było wiadomo być na bohosłużeniu. Im się zrobił, ale ja sam. Sam im się zrobił. Co si tam, jaki są bobarki im nalipił, fizoł, zwarił i tak dalej. Sam do siebie im chwarił. Wesoły świat. Wiół jest, dokoli wylił sam. Dnes, po tych dniach, jak po rokach, gdzieś widuję. Nius jest do chyży wolejną połonnist, po najbieg chwarił. Witajcie po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj gustu werchninu masło żołte nius jest, kusał jest zupczyk czestku z oszleską. Gwarił jest Otcze nasz, choć raz, nie pro ucho człowiecze, a pro duszu swoją, słuchającą.

0: usłyszeć pragnę. Karaja din karajba jemen, da karajba alma krajme wierin, karaj likba ujał mamen, es dinim ni tasla mamen, har adam nemen silamen, dinin anen bahenamen, es dinim ni horwaj majmen. Dajat my da, cajpa majmen.
1: Wszechmocny Pan Bóg ludzi stworzył, obdarzył wszystkich bez różnicy, a ludzie do rozmyślań skorzy, wielu religiom dali życie.
0: Bardu mi
1: za przygodę innych pójść świat kandy.
0: Mądrość
1: usła zdobywać w naukach,
0: walczę
1: przeciw gusłom zwierzałem. Nowym zupełnym światła szukam,
0: Jatlarda,
1: godle nasze prastarą wiarę.
0: Zrozumiem
1: młodym połączone,
0: niech rozwieje się
1: roku paramen.
0: Niech nastanie
1: dzień
0: uspa
1: upragniony.
0: O menim belgimdi, cykma tunokluktam, mienim kisenchimdi.

stóp moich, kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, tłok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie i niestety jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

tak daleki, tak różna robi niepomęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w grubej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, lepcząc świeże myślady, przy samej pamiętam.

Hej, witam, Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

Przychodził tam akurat nie z Osanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak my łatwo zaczęły robić w czorni, w botnim, my chowo z łatwy ładowali. I przyszedł ze świta i mój dziw chowo z łatwy postawiony, mamy na kredencyjku tak, na stojat. Tak na wyjdę, że mi nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, nej, ciasunku, i nej, nej, choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

ciebie zadeptują deptak krynicki. Niosą litość w wypłowiałych oczach, rzucają 50 groszy do kapelusza.

rumieńcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha, mój anioł stróż szepce mi do ucha.